0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
1: Štajerski val. Radi imamo naše hite.
2: Povejte, kaj mislite, katero od teh treh naj postane hit meseca julija. Mogoče tale. Il Divi so z nami.